0: Inge, angen-angen galang kado niki kita inge.
1: Om Swastiastu.
0: Inge sam.
1: Simpen dah hari.
0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.